stawiaj tutaj maniarkami. A jest. Celte, celte, maniarkami. Nie wiem, tylko ma.